0: boca.
1: Un zoo que baba like.
2: Ustaro y Yumi, Jirisi y Bababa. Uno cayoy, coma a la yapa. Tusti buk, lut koluk. Aslat naribica, nasgergi magirica. Pogledajte samo medu buću. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza, sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda. Koji te